0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W sobotę wieczorem czasu lokalnego w bezpośrednim sąsiedztwie Białego Domu miała miejsce strzelanina, w wyniku której ranne zostały dwie osoby, w tym napastnik. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, jednak szczegóły dotyczące motywów i okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. Władze apelują o zachowanie ostrożności w rejonie. W wyniku fałszywego alarmu dotyczącego zagrożenia życia w domu prezydenta, służby ratownicze zareagowały natychmiastowo, zgodnie z procedurami. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej podkreśliła, że każde zgłoszenie o takim charakterze traktowane jest z najwyższą powagą. W związku z sytuacją nie ujawniono dodatkowych szczegółów ani konsekwencji zdarzenia. Pierwsza w tym roku fala upałów dotarła do Włoch, gdzie w wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Meteorolodzy przewidują, że od niedzieli w centralnych i północnych częściach kraju termometry mogą wskazać od 33 do 35 stopni. Kulminacja skwaru spodziewana jest w środę. W związku z tym, od poniedziałku włoskie Ministerstwo Zdrowia będzie codziennie wydawać biuletyn informacyjny dotyczący fal upałów, monitorując temperaturę w 27 miastach. W miastach tych wprowadzone zostaną oznaczenia kolorami, gdzie czerwony będzie oznaczać upały zagrażające zdrowiu. Model zarządzania Czeczenią, oparty na współpracy Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa, staje się coraz bardziej niestabilny z powodu problemów zdrowotnych Kadyrowa. Jak wskazuje raport amerykańskiego think tanku Atlantic Council, eksperci przewidują cztery możliwe scenariusze dla regionu. Utrzymanie obecnego stanu, zmiana władzy z inicjatywy Moskwy, nagła śmierć Kadyrowa oraz potencjalne powstanie ludowe. W gronie potencjalnych następców wymieniani są obecny premier Czeczenii, szwagier Kadyrowa oraz jego krewny, deputowany. Zauważają oni osobistą lojalność wobec aktualnego reżimu. Dalsze wydarzenia w tej kwestii będą zależały od stanu zdrowia Kadyrowa. Iran oraz Pakistan przekazali Stanom Zjednoczonym poprawioną wersję porozumienia, które ma na celu zakończenie wojny. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Reuters, Stany Zjednoczone mają przedstawić swoją odpowiedź do niedzieli. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wskazał, że obie strony są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia, a wiceprezydent J.D. Vance oraz minister obrony Pete Hegseth zostali wezwani do Waszyngtonu w celu omówienia potencjalnej umowy. Wiceprezydent i sekretarz stanu Marco Rubio również wspomniał o szansach na dobre wieści w tej sprawie. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ocenił, że w negocjacjach występuje tendencja dążąca do zbliżenia. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchajcie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy z soboty na niedzielę Kijów doświadczył serii potężnych wybuchów. Były wiceszef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko wskazał, że atak mógł być przeprowadzony za pomocą systemu rakietowego Oriesznika. Szczegóły dotyczące skali zniszczeń oraz ewentualnych ofiar źródło nie podaje. Ukraińskie władze prowadzą dalsze dochodzenie w tej sprawie. W niedzielę nad Polską prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie w centrum i na północnym wschodzie kraju. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z możliwością wzrostu do dużego, a maksymalna temperatura wyniesie od 22 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. W czasie burz może być silniejszy. Warunki biometeorologiczne będą neutralne, przechodzące w niekorzystne, a wilgotność powietrza osiągnie od 60 do ponad 70%. W Warszawie możliwe są burze, a ciśnienie spadnie do 11 hektopaskal w południe. Na przejeździe kolejowym w Kościernicy w województwie zachodniopomorskim doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym, w wyniku którego ranne zostały dwie osoby, z czego jedna jest w stanie ciężkim. Wypadek miał miejsce w sobotę około godziny 19:39 na niestrzeżonym przejeździe. Na miejscu zdarzenia pracuje 5 oddziałów Straży Pożarnej. Ruch kolejowy na trasie Sławno-Poznań został wstrzymany. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego zdobył nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes. Obraz przedstawia podróż Thomasa Manna z córką Eriką do Frankfurtu nad Menem i Weimaru, w czasie gdy w Niemczech kształtowały się nowe porządki po II wojnie światowej. Film nie jest biograficzny ani historyczny, lecz refleksyjnie bada relacje rodzinne i moralne dylematy. Ojczyzna zyskała już uznanie w środowisku filmowym i ma szansę na nominację do Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Premiera kinowa zaplanowana jest na 19 czerwca. Czołowi politycy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zwrócili się do sekretarza stanu o wyjaśnienie, czy jego zastępca przyspieszył wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry, co określili jako ingerencję w politykę wewnętrzną. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ocenił, że to wydarzenie nie jest istotne i dodał, że Ziobro ma prawo do poruszania się po świecie. Prokuratura Krajowa wystąpiła o ekstradycję Ziobry, który opuścił Europę 9 maja z lotniska w Mediolanie, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Kaczyński odniósł się także do rozporządzenia w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci, oceniając je jako sprzeczne z konstytucją. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Iranu są coraz bliżej sfinalizowania porozumienia pokojowego, co potwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W rozmowie z telewizją CBS News zaznaczył, że istnieje tendencja do zbliżenia stanowisk obu stron, a irańskie władze również potwierdzają postęp w negocjacjach. Propozycja obejmować ma m.in. odmrożenie irańskich aktywów oraz otwarcie cieśniny Ormaz. Iran zapowiedział, że rozwój broni jądrowej nie jest obecnie częścią porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Dalsze konsultacje mają odbyć się z przywódcami krajów Zatoki Perskiej. W miarę trwania wojny Rosji z Ukrainą, Naddniestrze staje się punktem zapalnym, w którym Putin wykorzystuje paszporty jako narzędzie wpływu. Uproszczono procedury nadawania rosyjskiego obywatelstwa, co, według Wołodymyra Zełenskiego, może prowadzić do rekrutacji nowych żołnierzy oraz oznaczać uznanie terytorium Naddniestrza za część Rosji. Takie działania mogą zwiększać napięcia w regionie i wpływać na sytuację bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Waszyngton i Teheran są coraz bliżej porozumienia, jak przekazał Donald Trump w rozmowie z amerykańskimi mediami. Prezydent dodał, że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie ewentualnych ataków na Iran. Ostateczna decyzja może zostać ogłoszona najprawdopodobniej w niedzielę. Skutki tej decyzji mogą mieć istotny wpływ na dalszy rozwój sytuacji w regionie. W ostatniej kolejce sezonu 2025-2026 PKO BP Ekstraklasy poznaliśmy trzeciego spadkowicza Lechii Gdańsk, która przegrała na wyjeździe z Słoniami 3-2. Wcześniej do pierwszej ligi spadły Termalica Brukbet Nieciecza oraz Arka Gdynia. Mistrzem Polski został Lech Poznań, a wicemistrzem Górnik Zabrze. GKS Katowice zapewnił sobie miejsce w europejskich pucharach, remisując z Pogonią Szczecin 1-1. Na międzynarodowej arenie reprezentować Polskę będą także Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. Przy domowej studni w miejscowości Skajboty odkryto ludzkie zwłoki, co potwierdził podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Właścicielka posesji, która zmieniła właściciela kilka lat temu i rzadko ją użytkowała, postanowiła zajrzeć do studni, gdzie natrafiła na ciało. Policja nie podała szczegółów dotyczących stanu zwłok ani czasu, przez jaki mogły tam leżeć, wskazując na potrzebę opinii biegłego lekarza. Sprawą zajmuje się prokuratura, a na ten moment nikt nie został zatrzymany. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Polsce minęła 6. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W dniu 24 maja 2026 roku w Poznaniu prognozowane są zmienne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy przewidują, że aura może być sprzyjająca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Szczegóły dotyczące temperatury oraz opadów nie zostały jednak podane. Mieszkańcy Poznania mogą zatem planować spacery, ale powinni być przygotowani na zmiany pogody. Trwają poszukiwania 33-letniej Anny Wilskiej z Gniezna, która zaginęła na Majorce. Śledczy koncentrują się na tajemniczym mężczyźnie, od którego Anna miała wysłać ostatnią wiadomość. Detektywi podkreślają, że nigdy wcześniej nie spotkali się z taką sytuacją, w której zaginiona przebywała na wyspie przez kilka miesięcy, a nikt nie potwierdził jej obecności. Zespół zwraca uwagę na to, że mężczyzna, który może być związany z tą sprawą, odmawia podania prawdziwych danych, co budzi ich niepokój. Dalsze działania śledczych będą ukierunkowane na zbadanie okoliczności związanych z tą osobą. Córka Donalda Trumpa, Ivanka Trump, była celem zamachu planowanego przez irańskiego terrorystę, zatrzymanego w Turcji. 32-letni Mohammad Bakesat Davud al-Saadi chciał zemścić się na rodzinie Trumpów za śmierć swojego mentora, generała Kasema Sulejmaniego, zabitego przez Amerykanów w 2020 roku. Al-Saadi posiadał plany rezydencji Ivanki Trump na Florydzie oraz groził, że zrealizuje swoje zamiary. Po aresztowaniu trafił do nowojorskiego aresztu Metropolitan Detention Center, gdzie czeka na proces za planowanie zamachów w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Warszawie przy Alei Solidarności doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym, w wyniku którego jedna osoba została przewieziona do szpitala. Radiowóz, jadący na sygnale w celu pilnej interwencji, zderzył się z osobowym autem na skrzyżowaniu. Policjanci biorący udział w wypadku są badani przez ratowników medycznych. Obaj kierujący byli trzeźwi, a na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku. Administracja Stanów Zjednoczonych otrzymała poprawioną wersję porozumienia mającego na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, dostarczoną przez Iran i Pakistan. Oczekuje się, że odpowiedź Stany Zjednoczone zostanie przedstawiona do niedzieli czasu waszyngtońskiego. Szczegóły dotyczące treści porozumienia nie zostały ujawnione. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy na Kijów, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba, a wiele budynków mieszkalnych i szkół zostało uszkodzonych. Eksplozje miały miejsce w nocy, a burmistrz Kijowa poinformował o bloku wejścia do schronu w szkole w wyniku ataku. W odpowiedzi na sytuację polskie i sojusznicze myśliwce zostały poderwane i operowały w polskiej przestrzeni powietrznej przez około 3 godziny. Akcja zakończyła się około godziny 5 nad ranem, a nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Agenci Secret Service zastrzelili osobę, która otworzyła ogień w pobliżu Białego Domu. W wyniku strzelaniny ranna została także osoba postronna, a jej stan pozostaje nieznany. Do incydentu doszło około godziny 18 czasu lokalnego, na rogu 17 ulicy i Pennsylvania Avenue. Napastnik, dobrze znany służbom z wcześniejszych prób dostania się na teren rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, miał cierpieć na zaburzenia psychiczne. Rzecznik Secret Service potwierdził, że mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Zgłoszenie dotyczące lokalizacji, która nie należy do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, lecz do członka jego rodziny, było przyczyną fałszywego alarmu. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Galecka, wyjaśniła, że w związku z tym adres ten nie jest objęty ochroną Służby Ochrony Państwa. Sprawa podkreśla, że ochrona SOP dotyczy wyłącznie miejsc związanych bezpośrednio z prezydentem. Strażacy weszli do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu dla lokatorów. W nocy odbyła się pilna narada w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a premier Donald Tusk zwołał odprawę rządu. W Waszyngtonie miała miejsce strzelanina, w wyniku której napastnik został postrzelony i zmarł w szpitalu. Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes za film Ojczyzna. Czołowi politycy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych zwrócili się do sekretarza stanu o wyjaśnienia dotyczące wydania wizy Zbigniewowi Ziobrze. Film Fjord w reżyserii Christiane Mungiu zdobył Złotą Palmę na zakończonym niedawno 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Wielką nagrodę jury przyznano produkcji Minotaur w reżyserii Andrija Zwiagincewa. Nagrody za najlepszą reżyserię otrzymali Paweł Pawlikowski za Ojczyznę oraz Javier Ambrossi i Javier Calvo za La Boule Negre. Dodatkowo w kategorii najlepszej roli męskiej nagrody zdobyli Valentin Campain i Emmanuel Macchie, a w kategorii najlepszej roli kobiecej Virginie Efira i Tao Akematou. Festiwal przyciągnął wielu uznanych filmowców oraz przedstawicieli branży filmowej z całego świata. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Jest minęła 8. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sinn Féin przegrała w sobotnich wyborach uzupełniających w Dublinie na rzecz mniejszej, lewicowej partii. Zwycięstwo to wywołało rosnącą presję na liderkę Sinn Féin, Marilu MacDonald. Wyniki wyborów mogą wpłynąć na dalszą sytuację polityczną w Irlandii, w tym na strategię opozycji. W Krakowie rozpoczęło się referendum, w którym mieszkańcy zdecydują o losie prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego oraz urzędującej Rady Miejskiej. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Głosowanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości lokalnych władz. Polscy podróżnicy i odkrywcy od wieków uzupełniali białe plamy na mapach, docierając do miejsc, w które wcześniej nie zapuszczali się inni Europejczycy, takich jak chińskie pałace, amazońska dżungla, Antarktyda oraz afrykańskie pustkowia. Ich biografie pełne są odważnych i fascynujących opowieści, które zasługują na pamięć. Niestety, obecnie niewiele osób zna nazwiska tych wybitnych postaci. Warto przywrócić ich historię, aby docenić ich wkład w poznawanie świata. Karol Nawrocki podjął interwencję SMS-ową do Donalda Trumpa po tym, jak Pentagon wstrzymał wysłanie do Polski 4000 żołnierzy. Nawrocki, według informacji z jego otoczenia, zaangażował się w sytuację, gdy sytuacja była już poważna. Twórcy słuchowiska politycznego Stan Wyjątkowy ujawniają szczegóły tej operacji. W międzyczasie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zatrudniono byłego asystenta, który zarabiał więcej niż wiceszef tej instytucji, a jego zatrudnienie budzi wątpliwości. Blisko 100 strażaków walczy z pożarem hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim, który wybuchł nad ranem. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godzinie 5:34. W budynku, w którym pojawił się ogień, znajduje się sala zabaw, a w momencie wybuchu pożaru nikogo w nim nie było. Strażacy zabezpieczają sąsiednie budynki, w tym halę i galerię handlową. Miejsce zdarzenia jest także zabezpieczone przez policję, która apeluje o stosowanie się do poleceń służb. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 21 zostało rannych w wyniku nocnego ataku na Kijów, przeprowadzonego przez Rosję. Informacje te przekazał mer Kijowa, Witalij Kliczko. Zniszczenia są ogromne, a skala ataku budzi niepokój wśród mieszkańców. Władze miasta podejmują działania w celu oceny sytuacji i zapewnienia pomocy poszkodowanym. Jeżyk zwyczajny potrafi spędzić w powietrzu nawet kilka lat bez lądowania, jedząc, pijąc i śpiąc w locie. Osiąga prędkość do 200 km na godzinę i dziennie przelatuje do 1000 km, co czyni go jednym z najlepszych lotników wśród ptaków. Jeżyki żywią się drobnymi owadami, łapiąc ich nawet do 20 tysięcy dziennie, co pomaga w ograniczaniu populacji komarów. W ostatnich latach ich liczebność spada, głównie z powodu prac termomodernizacyjnych, które zamykają im dostęp do miejsc lęgowych. W związku z tym przed rozpoczęciem takich działań konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej. W Konotopiu pod Toruniem trwa budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej, który osiągnie wysokość 55 metrów. Inwestycja, realizowana przez znane małżeństwo polskich milionerów, przewyższy dotychczasowe rekordy, w tym pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro oraz w Świebodzinie. W konstrukcji znajdzie się taras widokowy oraz winda, co przyciągnie pielgrzymów i turystów. Uroczyste poświęcenie pomnika zaplanowano na 15 sierpnia, a już teraz budowa budzi duże emocje w regionie. Nowa metoda aktywności fizycznej z Japonii, oparta na interwałowej zmianie tempa marszu, obala mit o konieczności przechodzenia 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia. Zamiast tego zaleca się przepłatanie 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, co ma przynieść lepsze efekty zdrowotne w krótszym czasie. Badania wykazały, że ta technika sprzyja szybszej utracie wagi, obniża ciśnienie krwi i wzmacnia mięśnie nóg. Metoda jest dostępna dla każdego, nie wymaga specjalistycznego sprzętu i można ją wykonywać niemal wszędzie. Regularność w stosowaniu tego treningu, 4 razy w tygodniu przez co najmniej 30 minut, pozwala na zauważenie pozytywnych efektów. W wyniku serii fałszywych alarmów premier Donald Tusk zaapelował o maksymalne wysiłki służb, identyfikacji osób odpowiedzialnych za te prowokacje oraz ich szybkie zatrzymanie. Podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa premier podkreślił, że takie incydenty negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa w państwie, w tym bezpieczeństwo rodziny prezydenta. Tusk zapowiedział przegląd procedur, aby zwiększyć odporność służb na fałszywe zgłoszenia. W związku z rosnącą liczbą teorii spiskowych, premier podkreślił konieczność szybkiej reakcji władz w celu zapobieżenia dalszemu pogłębianiu się niepewności w społeczeństwie. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wojciech Tochman prowadzi działania ratunkowe dla zwierząt pozostawionych w strefach wojny, w tym głodnych i rannych, uwięzionych w zrujnowanych miastach. Jego praca odbywa się w ekstremalnych warunkach, w pobliżu linii frontu, gdzie ryzyko jest ogromne. Tochman podkreśla, że ratowanie najsłabszych staje się dowodem na to, iż człowieczeństwo wciąż istnieje, nawet w obliczu zniszczeń. Działania te mają na celu nie tylko ratowanie zwierząt, ale także odnalezienie sensu w trudnych czasach. Autostrada A1 jest zablokowana podłodzą po tragicznym wypadku, do którego doszło w niedzielę o godzina 2:25. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Kierowca, który wjechał na autostradę pod prąd, nie przeżył zdarzenia, a jego pojazd stanął w ogniu. W chwili obecnej jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn i Łódź Południe, a policja oraz prokurator pracują na miejscu. Przewiduje się, że po godzinie 9 uda się otworzyć przejazd jednym pasem. Donald Trump pozwał swoją administrację o $10 miliardów i wygrał sprawę. W wyniku tego działania zwolnił siebie oraz swoją rodzinę z kontroli podatkowych i utworzył specjalny fundusz do wypłacania odszkodowań, w tym skazanym przestępcom. Demokraci zapowiadają podjęcie działań prawnych w tej sprawie. Senator Mitt Romney ostrzega, że jeśli sytuacja ta zostanie zaakceptowana, nie będzie już odwrotu. Pożar wybuchł w pofabrycznej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim w niedzielę po godzinie 5. Hala o powierzchni około 3000 m2 objęta była ogniem, a do nieba unosiły się kłęby dymu. Służby informują, że w budynku, w którym znajduje się park trampolin, nie było osób rannych. Strażacy prowadzą działania zewnętrzne, koncentrując się na obronie sąsiednich obiektów, a przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin, w działaniach uczestniczą także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej. W niedzielę w Queensland miało miejsce drugie w ciągu tygodnia śmiertelne zdarzenie z udziałem rekina. 39-letni mężczyzna nurkujący w rejonie Kennedy Shoal został zaatakowany przez rekina i po wydobyciu z wody zmarł wkrótce po przewiezieniu na brzeg. Obszar ten jest popularny wśród miłośników nurkowania i wędkarstwa rekreacyjnego. Ataki rekinów są rzadkie, jednak zdarzają się na rafach i ławicach wzdłuż wybrzeża Queensland. Nie ustalono, do jakiego gatunku należał atakujący rekin. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Po zgłoszeniu o zatrzymaniu krążenia dzieci w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, kierujący działaniami ratowniczymi zdecydował o wejściu do lokalu. Czesław Mroczek, wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podkreślił, że podejmowane były liczne próby kontaktu, jednak nikt na nie odpowiadał. Interwencja miała miejsce w kontekście niebezpiecznej sytuacji zdrowotnej dzieci. Górale z Zakopanego i Nowego Targu rozważają dwa nietypowe projekty mające na celu ożywienie lokalnej turystyki. Pierwszy z nich to budowa sieci ścieżek rowerowych, które miałyby przykryć koryta zakopiańskich potoków. Drugi pomysł zakłada stworzenie pola golfowego na brzegach Białego Dunajca. Oba projekty są na etapie dyskusji, a ich realizacja może znacząco wpłynąć na rozwój turystyki w regionie. Rüdiger von Fritsch, były ambasador Niemiec w Rosji, ostrzega przed podstępną taktyką Władimira Putina, który często stosuje metodę dobrego i złego policjanta. Podczas spotkań z prezydentem Rosji von Fritsch zauważył, że Putin potrafi zaskoczyć swoim zachowaniem, co ilustruje wydarzenie z 2015 roku, gdy prezydent się roześmiał. Były ambasador podkreśla, że ta strategia Putina może prowadzić do utajonej agresji. Dalsze działania w tej kwestii nie zostały jednak opisane w materiale. Anna Zalewska uważa, że instytucje państwowe oraz służby zlekceważyły serię fałszywych alarmów, które doprowadziły do wyważenia drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego. W programie Siódmy Dzień Tygodnia dziennikarz Andrzej Stankiewicz przypomniał, że podobne incydenty miały miejsce w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, a sprawcy nie zostali wówczas odnalezieni, mimo użycia oprogramowania Pegasus. W odpowiedzi na te zarzuty Zalewska podkreśliła znaczenie skutecznych działań służb w takich sytuacjach. Służby weszły do domu członka rodziny Karola Nawrockiego po fałszywym alarmie, co wywołało falę reakcji wśród polityków z Prawa i Sprawiedliwości oraz ich otoczenia. Mateusz Morawiecki określił tę sytuację jako atak na prezydenta RP, nazywając to skandalem, hańbą i kompromitacją państwa. Dalsze konsekwencje tej akcji mogą wpłynąć na wizerunek służb oraz zaufanie do instytucji państwowych. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych zmienił strategię wobec Grenlandii, rozpoczynając tzw. ofensywę uroku, wysyłając swoich przedstawicieli na wyspę. Wysłannicy amerykańscy stawiają jednak urzędnikom Grenlandii żądania, które są dla nich całkowicie nie do przyjęcia. Sytuacja za kulisami jest napięta, co może wpłynąć na dalsze relacje między stronami. Działania te są odpowiedzią na powszechny sprzeciw wobec wcześniejszych groźb dotyczących zajęcia Grenlandii siłą. Premier Donald Tusk skrytykował reakcję polityków Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do określenia interwencji Straży Pożarnej w kontekście zagrożenia pożarowego jako brutalnego ataku służb na prezydenta. Tusk uznał tę wypowiedź za skrajny cynizm lub skrajną głupotę. Jego komentarz podkreśla powagę sytuacji, w której reagowanie służb na zagrożenie życia zostało źle zinterpretowane. Działania Straży Pożarnej miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. W wieku 94 lat Halina nadal sprzedaje kwiaty, aby dorobić do emerytury. Podczas gdy emerytura nie wystarcza na codzienne wydatki, spędza całe dnie na składanym stołku z prowizoryczną ladą. Halina nie jest odosobnionym przypadkiem wśród seniorów, którzy szukają dodatkowych źródeł dochodu. Działania takie wskazują na rosnące wyzwania finansowe, przed którymi stają osoby starsze. Rosyjskie siły zbrojne po raz trzeci użyły hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. CO potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz rosyjskie Ministerstwo Obrony. W wyniku nocnych ataków zginęły CO najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne. Atak skoncentrowany był na Kijowie, a pociski uderzyły w instalacje wodociągowe oraz budynki mieszkalne. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła ponad 600 celów, w tym 55 pocisków i 549 dronów. Zełenski podkreślił potrzebę działań ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy, aby zmusić Rosję do podjęcia rozmów pokojowych. Łuskwiak zmienny, jadalny grzyb, pojawił się w polskich lasach, szczególnie w powiatach krakowskim, chrzanowskim i pyrzyckim. Rośnie głównie na opadłych gałęziach i obumarłych pniach drzew, a jego okres występowania trwa od maja do listopada, z największym wysypem jesienią. Grzyb ten jest ceniony za delikatny smak, ale należy go zbierać ostrożnie, aby nie pomylić z trującymi gatunkami, takimi jak chełmówka obrzeżona. Lasy Państwowe przypominają, aby zbierać tylko znane grzyby, CO pozwoli uniknąć zatrucia. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Let's go.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Coraz więcej Rosjan decyduje się na emigrację w związku z nasilającymi się atakami dronów oraz blokadami internetu. Wiele osób nie potrafi już wyobrazić sobie życia w swoim kraju, a ich frustracja osiągnęła punkt krytyczny. Aleksandra Nazarowa, osoba wspierająca Rosjan w procesie emigracyjnym, podkreśla, że wielu z nich nie widzi już nadziei na poprawę sytuacji. Wzrost liczby chętnych do opuszczenia Rosji wskazuje na rosnące niezadowolenie społeczne. Na drodze wojewódzkiej numer 697 w miejscowości Trzebucza doszło do groźnego zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku wypadku jeden z samochodów przewrócił się na dach i wylądował w rowie, a drugi pojazd oddalił się od drogi o około 30 metrów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Policja prowadzi poszukiwania kierowcy, który mógł prowadzić jeden z uczestniczących w wypadku samochodów. Egzaminy ósmoklasisty odbyły się w dniach od 11 do 13 maja. Uczniowie mieli 150 minut na rozwiązanie zadań z języka polskiego, 125 minut na matematykę oraz 110 minut na język obcy. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w systemie ZIU 3 lipca. Od kilku dni nad Polską panuje wyżowa pogoda, która ma się utrzymać przez dłuższy czas. Taki stan rzeczy skutkuje znikomą ilością opadów, co z kolei prowadzi do wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach. W najbliższych dniach należy zatem zachować szczególną ostrożność w związku z warunkami atmosferycznymi. Krakowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą odkryli fabrykę, w której podrabiano suplementy diety. Zakład znajdował się w domku jednorodzinnym w dzielnicy Podgórze. W wyniku działań policji ujawniono, że wytwarzano tam m.in. tabletki o właściwościach stymulujących oraz produkty zawierające niebezpieczny dla zdrowia składnik, jakim jest salmonella. Sprawa została zgłoszona do dalszego prowadzenia, a śledztwo ma na celu ustalenie skali działalności przestępczej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Ekonomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. W 2060 roku pracujących będzie zdecydowanie mniej. Polacy nie chcą podatku katastralnego. Jeszcze w tym kwartale parlament sfinalizuje ustawę o OKI. Wystartowały rekrutacje na prace sezonowe. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, w jakim mieście odbywa się Impact. Poprawna odpowiedź to w Poznaniu. A najszybciej nadesłała ją pani Kinga Nowak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Niskie temperatury w styczniu i lutym mocniej niż przewidywano obniżyły nasz wzrost gospodarczy. GUS poinformował, że PKB Polski wzrósł w pierwszym kwartale bieżącego roku o 3,4% w porównaniu ze wzrostem o ponad 4% kwartał wcześniej. To szybki szacunek GUS-u, pełne dane poznamy 1 czerwca. A zawirowania na rynku ropy naftowej przekładają się na inflację. GUS potwierdził, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż rok wcześniej. I to właśnie ceny paliw odpowiadają za większość wzrostu inflacji od dołka, który obserwowaliśmy w lutym, wyjaśnia Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
2: Wtedy inflacja wynosiła 2,1, teraz wynosi 3,2. Natomiast w minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN. Dzięki temu programowi według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
1: Zdaniem ekonomistki inflacja może jeszcze wzrosnąć, a w kwietniu więcej płacili między innymi za transport, żywność, edukację oraz zdrowie.
0: Wtorek.
1: Estoński wywiad finansowy zawiesił częściowo licencję operacyjną spółki powiązanej z marką Zonda Krypto. Została ona objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych aktywów od obecnych

klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi. Decyzja nie ma jednak wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom. A tymczasem posiadanie kryptowalut deklaruje około 6,5% Polaków. Tak wynika z najnowszych badań Narodowego Banku Polskiego, ocenianych jednak przez ekspertów jako zbyt ostrożne. Najczęściej w kryptowaluty inwestują młodzi mężczyźni, najpopularniejszą pozostaje Bitcoin. Do roku 2060 liczba osób pracujących spadnie w 90% gmin, a w skali kraju spadek wyniesie około 30%. Wynika z raportu przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank zwraca uwagę, że dla dochodów samorządów kluczowe znaczenie mają wpływy powiązane z aktywnością zawodową i wynagrodzeniami mieszkańców. Z przywołanych przez BGK prognoz GUS wynika, że do 2060 liczba ludności Polski ma spaść do niecałych 31 milionów osób, a udział tych w wieku 60-65 lat i więcej wzrośnie do 35,5%. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Duża grupa niezdecydowanych, 35%, pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów. Kogo miałby objąć i od którego mieszkania byłby naliczany? Jeśli chodzi o przeciwników, to największa grupa uważa, że byłby to kolejny podatek obciążający domowe finanse. Mówi Jarosław Sadowski, szef działu analiz w Rankomat.pl.
2: 43% mówi o tym, że taki podatek mógłby uderzyć przede wszystkim zwykłych ludzi o niewielkich dochodach. Kolejne wskazanie, 41%, uznała, że byłaby to po prostu zbyt duża ingerencja państwa w życie obywateli i w prawo własności. 31% wskazało, że istnieje ryzyko nieprawidłowego wyliczania takiego podatku, no bo trudno czasami ustalić wartość nieruchomości.
0: Z badania wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Jeszcze w tym kwartale parlament może zakończyć pracę nad projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z nim aktywa inwestycyjne denominowane w złotych, na przykład akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych, mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy złotych, w tym aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy. Celem OKI jest zachęcenie Polaków do inwestowania, ale to nie będzie łatwe zadanie, mówi Tomasz Gössner, główny ekonomista Tavexu.
3: Problem w tym, że Polacy rzadko inwestują. Z badania Tavex wynika, że choć 60% z nas ma oszczędności, to inwestuje tylko 39%. Dlaczego? Najczęściej wskazujemy inne wydatki, brak potrzeby albo zbyt małe kwoty.
0: Przepisy mają wejść w życie od początku przyszłego roku. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Na początku tygodnia GPW Benchmark jako administrator wskaźników oraz Komisja Nadzoru Finansowego sprawująca nadzór nad administratorem wskaźników ogłosiły, iż WIBOR będzie pozostawał z nami do końca 2036 roku. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2037 roku ostatecznie przestanie funkcjonować. Prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka, zapytaliśmy o to, co ta decyzja oznacza dla Polaków.
4: Nasi klienci będą mogli dalej funkcjonować z umowami, w których jest WIBOR. Podobnie jak wszystkie instrumenty finansowe, jak obligacje Skarbu Państwa, do końca 2036 roku nic tutaj w umowach się nie zadzieje. Jeśli chodzi o nowe umowy, które w tej chwili klienci zawierają, z komunikatu wynika, że do końca grudnia tego roku, co jest zresztą zgodne z mapą drogową tego procesu reformy wskaźników referencyjnych, WIBOR będzie mógł jeszcze w tym okresie przejściowym być stosowany, ale równolegle nie zdziwcie się Państwo, ponieważ banki i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe, firmy faktoringowe będą już konsekwentnie oferować umowy w oparciu o nowy wskaźnik Polester, nowy wskaźnik bowiem od 1 stycznia 2027 roku będzie jedynym, który będzie mógł być stosowany w nowych umowach. Podsumowując, WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach, obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036 roku. Do końca tego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem Polester. Coraz częściej w umowach będziecie Państwo widzieć ten nowy wskaźnik. Od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już tylko wskaźnik Polester.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
1: Radio DHT.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Za nami Forum Technologii i Bankowości Spółdzielczej 2026, czyli doroczne spotkanie poświęcone przyszłości cyfryzacji i wyzwaniom stojącym przed sektorem. W tym roku odbyło się pod hasłem Technologia wsparciem dla potencjału banków spółdzielczych. Podczas konferencji dyskusje koncentrowały się wokół 6 tematów: gotowości sektora na 2030 rok, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, oferty dla pokolenia digital, bezpieczeństwa i infrastruktury oraz mobilnych płatności. To nie tylko przegląd trendów, ale rozmowa o strategicznych decyzjach dla całego sektora, podkreślił prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, dodając, że technologia jest dziś warunkiem rozwoju i konkurencyjności banków spółdzielczych. A maj to dla branży gastronomicznej jeden z najważniejszych okresów w roku. Sezon komunii i wesel oraz innych przyjęć okolicznościowych oznacza zwykle więcej rezerwacji w restauracjach i zamówień cateringowych. To dla wielu firm szansa na zwiększenie przychodów, a tym samym na poprawę bieżącej płynności finansowej. Nie oznacza to jednak końca problemów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor.
2: Sektor świadczący usługi gastronomiczne nadal ma przeterminowane zadłużenie na ponad 1 mld zł. Organizacja przyjęcia komunijnego to obecnie dla wielu rodzin wydatek liczony nie w setkach, a często w tysiącach złotych. Koszt takiej uroczystości często sięga nawet 10 tysięcy złotych, co oznacza, że za kwotę niespłaconych zobowiązań branży gastronomicznej można byłoby zorganizować około 100 tysięcy takich przyjęć.
1: Za niemal 3/4 tej kwoty odpowiadają restauracje.
0: Piątek.
1: Statystyki nie kłamią. Osoby po 50 to coraz liczniejsza i bardziej kompetentna grupa na europejskim rynku pracy. O potencjale silversów mówi profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Trzeba odpowiednio wykorzystać potencjał tych osób, które już odchowały swoje dzieci, mają doświadczenie, dzisiaj są znacznie lepiej wykształcone niż ich rówieśnicy 20 czy 30 lat temu. Z pewnością są bardziej ucyfrowieni, chętni do zdobywania nowych umiejętności i krótko mówiąc, trzeba ten potencjał dobrze spożytkować, bo to jest nasza szansa rozwojowa.
1: Według szacunków już co trzeci pracownik na naszym rynku pracy jest z grupy 50+.

0: wynika z danych grupy Progres, obecne stawki wahają się od 32 do nawet 52 zł brutto za godzinę. Firmy walcząc o pracowników oferują też dodatkowe benefity. Premie frekwencyjne, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, dopłaty do transportu czy elastyczne grafiki. Tegoroczny sezon przynosi również ważną zmianę dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wykonywanie takiej pracy zaczyna wliczać się do stażu pracy i przyszłej emerytury dzięki przepisom obowiązującym od początku bieżącego roku. Tymczasem wystartowały rekrutacje na prace sezonowe. Praca sezonowa w Polsce może dziś się opłacać bardziej niż wyjazd na Saksy. Jak wynika z danych grupy Progres, obecne stawki wahają się od 32 do nawet 52 zł brutto za godzinę. Firmy walcząc o pracowników oferują też dodatkowe benefity. Premie frekwencyjne, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, dopłaty do transportu czy elastyczne grafiki. Tegoroczny sezon przynosi również ważną zmianę dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wykonywanie takiej pracy zaczyna wliczać się do stażu pracy i przyszłej emerytury dzięki przepisom obowiązującym od początku bieżącego roku. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec trzeciego kwartału 2025 roku w Polsce działało 488 banków spółdzielczych oraz dwa zrzeszające. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat prosimy o podanie nazw tych zrzeszeń bankowych. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajobdubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rafał Leśkiewicz ocenił, że sytuacja związana z wejściem straży pożarnej do mieszkania rodziny prezydenta w Gdańsku po fałszywym zgłoszeniu jest kompromitująca dla kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dla ministra koordynatora służb specjalnych. To zdarzenie podkreśla poważne niedociągnięcia w systemie reagowania na tego typu zgłoszenia. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały wskazane w materiale. Szczyt w Pekinie nie przyniósł oczekiwanych rezultatów dla Władimira Putina, który liczył na wsparcie Chin dla Rosji. Zamiast tego Chiny nieumyślnie kierują swoje wsparcie w stronę Kijowa. Projekt rurociągu, mającego transportować 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z Rosji do Chin, staje się kluczowy dla Putina w kontekście kryzysu gospodarczego. Chiny nabywają gaz po obniżonej cenie, co powoduje, że Rosja praktycznie nie osiąga zysków. W związku z tym Putin musi wywierać większą presję na Pekin, aby zwiększył ceny zakupu. W Libanie żołnierze są zmuszeni dorabiać, jeżdżąc taksówkami, ponieważ armia dysponuje jedynie przestarzałymi czołgami. W tym czasie skorumpowane klany zyskują na potędze, co pogłębia kryzys w kraju. Wojsko staje przed trudnym dylematem dotyczącym Hezbollahu, a każda decyzja może mieć dramatyczne konsekwencje. Sytuacja w Libanie wymaga pilnych działań, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się warunków. Para emerytowanych turystów została zamordowana w Parku Narodowym Krugera w RPA, a ich ciała wrzucono do rzeki zamieszkanej przez krokodyle. Ciała małżeństwa, które przyjechało podziwiać dziką przyrodę, znaleziono w Krug S-Corner, gdzie granice RPA, Zimbabwe i Mozambiku się spotykają. Wstępne ustalenia sugerują, że para mogła natknąć się na kłusowników. Władze parku ogłosiły wzmocnienie środków bezpieczeństwa oraz przegląd systemów monitoringu i zwiększenie liczby patroli w najbardziej odizolowanych częściach parku. Dotychczas w tym popularnym rezerwacie przyrody nie doszło do podobnych zbrodni. Rosyjski reżyser Andrzej Zwiągincew, odbierając Grand Prix za film Minotaur podczas zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes, zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie. W swoim przemówieniu, które było tłumaczone na francuski, podkreślił, że miliony ludzi pragną, aby masakry się skończyły, a jedyną osobą, która może to osiągnąć, jest prezydent Rosji. Film Minotaur osadzony jest w kontekście inwazji na Ukrainę i opowiada o kryzysie w związku pary z rosyjskiej burżuazji. Zwiągincew wyraził wątpliwość co do możliwości pokazania swojego filmu w Rosji, podkreślając rozwój przemysłu pirackiego w tym kraju. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
2: We are your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wobec ukraińskiego influencera Andrija Gavryliwa zastosowane zostały praktyki, które mogą wzmacniać ksenofobię. Zwrócono uwagę, że żadna osoba polskiego pochodzenia nigdy nie otrzymała tak surowej kary za podobne przewinienia. Wypowiedzi w tej sprawie sugerują, że działania rządu mogą prowadzić do ośmieszania się w oczach opinii publicznej. Wartość rynkowa jednej kalifornijskiej firmy technologicznej przekracza całkowity produkt krajowy brutto Niemiec, które jest trzecią co do wielkości gospodarką świata. Te dane wskazują na znaczące różnice w dynamice wzrostu między Niemcami a innymi krajami, które rozwijają się znacznie szybciej. W czasie, gdy w Niemczech toczą się dyskusje na temat limitów godzin pracy, inne gospodarki kontynuują szybki rozwój. Takie informacje mogą wpłynąć na dalsze debaty dotyczące reform w niemieckiej gospodarce. Jarosław Kaczyński ocenił interwencję służb w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku jako prowokację rządu Donalda Tuska. W swoim wpisie na platformie X stwierdził, że kolejna granica została przekroczona i oskarżył rząd o stosowanie metod mających na celu zastraszenie przeciwników politycznych oraz ich rodzin. Kaczyński zaznaczył, że obecna władza testuje, jak daleko mogą się posunąć w swoich działaniach. Podczas spotkania w tym tygodniu przywódcy Rosji i Chin, Władimir Putin i Xi Jinping, starali się zademonstrować zjednoczony front, pomimo niedawnych spotkań Donalda Trumpa z oboma liderami. Chiny wykorzystują słabość Rosji, przyjmując rosyjskie surowce po obniżonych cenach i żądając wyższych cen za swoje towary. Nie osiągnięto również postępów w projekcie Siła Syberii 2, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę preferencje Chin dla Iranu jako dostawcy. Xi Jinping mógł zasugerować Putinowi, aby zakończył wojnę w Ukrainie, wskazując na rosnącą zależność Moskwy od Pekinu. Ukraiński influencer Andrij Gavryliw został ukarany mandatem w wysokości 100 zł za wjazd sportowym autem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie, w tym zabezpiecza monitoring oraz gromadzi dodatkowe dowody. Na wniosek małopolskiej policji, Urząd do Spraw Cudzoziemców rozważa nałożenie na mężczyznę zakazu wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen na 5 lat. Premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedzieli surowe konsekwencje dla sprawcy. Gavryliw przeprosił za swoje działania, tłumacząc, że nie zauważył zakazu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Billy Joel's Scenes from an Italian Restaurant, song 21 on your classic top-down countdown. Next, at numbers 20 and 19, songs by two of the biggest selling recording acts in the history of this crazy world.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dania przeżywa najdłuższy w historii krajowy okres bez rządu, który trwa już 2 miesiące. Mette Frederiksen, premier, otrzymała drugą szansę na utworzenie nowego rządu. Obecnie trwają intensywne negocjacje polityczne, które mają na celu wyłonienie stabilnej koalicji. Dalsze kroki będą zależały od wyników tych rozmów. W trakcie najnowszych ataków Rosji na Ukrainę poważnie ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich dominikanów w Kijowie. Uszkodzone zostały kaplica, audytorium oraz sale wykładowe Instytutu Święta Tomasza z Akwinu, a także klasztorne cele. Przełożony dominikanów, ksiądz Jarosław Krawiec, potwierdził, że mimo zniszczeń, nikt z zakonników ani ich gości nie ucierpiał, choć niektórzy sąsiedzi zostali ranni. Atak miał miejsce w noc zesłania Ducha Świętego, a w Kijowie zginęły 2 osoby, a 77 zostało rannych. Minister kultury Ukrainy poinformowała o uszkodzeniach wielu zabytkowych budynków i obiektów kultury w wyniku rosyjskich nalotów. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Wewiór skrytykował zmasowany atak Rosji na Kijów oraz inne ukraińskie miejscowości, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że Rosja wyżywa się na niewinnych, ponieważ na froncie traci terytorium i więcej żołnierzy, niż jest w stanie rekrutować. Działania te spotkały się z potępieniem ze strony polskiego rządu. Emmanuel Macron rozmawiał z Aleksandrem Łukaszenką, co jest pierwszym takim kontaktem od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według komunikatu strony białoruskiej rozmowa dotyczyła problemów regionalnych. Ta rozmowa telefoniczna może mieć znaczenie dla dalszych relacji między Francją a Białorusią. Szczegóły dotyczące poruszanych kwestii nie zostały ujawnione. W nocy na autostradzie A1 w Łódzkiem doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęła 1 osoba, a 3 zostały ranne. Kierowca Citroena wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się czołowo z samochodem Audi. Po zderzeniu oba pojazdy zaczęły się palić, a ranne osoby zostały ewakuowane przez świadków. Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe oraz prokurator, który wszczął postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Autostrada została odblokowana około godziny 10. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką. You're listening to the

Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Biały Dom planuje zlikwidować federalne programy wspierające budowę i renowację mieszkań dla Amerykanów o niskich dochodach. CEO wywołuje obawy wśród Republikanów. Frustracje związane z dostępnością mieszkań są istotnym tematem przed nadchodzącymi wyborami śródokresowymi. Republikanin Tom Cotton zapowiedział, że jego strona nie zgodzi się na tak duże cięcia w tych programach. Kongres ma nadzieję, że kwestia dostępności mieszkań stanie się ponadpartyjnym projektem do omówienia przed wyborami. Donald Trump przekazał, że rozmowy z Iranem odbywają się w sposób uporządkowany i konstruktywny. Dodał, że polecił swoim negocjatorom, aby nie spieszyli się z zawarciem umowy. W tej chwili nie podano szczegółowych informacji na temat postępów w negocjacjach ani ich potencjalnych skutków. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek poinformował, że w domu rodzinnym prezydenta Nawrockiego odnotowano więcej niż jedno zgłoszenie dotyczące zagrożenia zdrowia i życia. Funkcjonariusze podjęli nieudane próby kontaktu z mieszkańcami przed interwencją, która miała miejsce po drugim zgłoszeniu mówiącym o zatrzymaniu krążenia dzieci. Mroczek zapowiedział, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni. Szczegóły dotyczące przebiegu interwencji będą znane po wstępnych ustaleniach śledztwa, które ma być przedstawione w poniedziałek. Sobota 23 maja była najgorętszym dniem w Wielkiej Brytanii w tym roku, z temperaturą osiągającą 30 stopni Celsjusza w Frittenden w hrabstwie Kent. Meteorolodzy przewidują, że w poniedziałek może paść rekord majowy, gdyż prognozy wskazują na wartości rzędu 33 lub nawet 34 stopni Celsjusza. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia ogłosiła pomarańczowe ostrzeżenia zdrowotne dla wielu regionów, co może skutkować wzrostem liczby zgonów, szczególnie wśród osób starszych. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 17 w środę. Długi weekend sprzyja upalnej pogodzie z dominującym wyżem w Anglii i Walii. W okolicach wsi Zwodzieckie na obrzeżach Puszczy Białowieskiej trwa przebudowa drogi wojewódzkiej, która spotkała się z protestami ekologów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymała pracę na jednym odcinku po wniosku obrońców przyrody, którzy alarmują o ryzyku utraty statusu UNESCO Puszczy Białowieskiej. Przebudowa obejmuje budowę szerszej drogi oraz wykopanie głębokich rowów, co może wpłynąć na przyległy las. Pracownia na rzecz wszystkich istot podkreśla, że Polska ma obowiązek chronić ten obszar, a nie dopuścić do jego degradacji. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Turecka policja użyła gazu łzawiącego i gumowych kul do tłumienia zamieszek przed siedzibą Republikańskiej Partii Ludowej w Ankarze, gdzie demonstranci protestowali przeciwko usunięciu kierownictwa ugrupowania odsuniętego przez sąd. Decyzja sądu unieważniła wybór lidera partii, co doprowadziło do starć z policją, która próbowała usunąć polityków związanych z odsuniętym liderem. Odsunięty polityk zapowiedział, że nie opuści budynku, dopóki członkowie partii nie zdecydują o nowym kierownictwie. W sobotę policja zatrzymała 13 osób w związku ze śledztwem dotyczącym kongresu partii z 2023 roku. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys podkreślił, że Ukraina potrzebuje konkretnych działań, a nie tylko słów wsparcia od sojuszników w obliczu rosyjskiej agresji. Zwrócił uwagę, że narzędzia do zatrzymania ataków istnieją, a ich niewykorzystanie może zachęcać Rosję do dalszych działań wojennych. W wyniku ostatnich ataków Rosji, które obejmowały ostrzał Kijowa oraz innych miast, Ukraina doświadczyła jednej z najstraszniejszych nocy w ostatnich latach. Minister zaznaczył, że ciągłe zbrodnie wojenne są oznaką słabości agresora. Ukraiński influencer Andriy Gawryliw otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz do innych państw strefy Schengen na 5 lat za złamanie przepisów w rezerwacie nad Morskim Okiem. Decyzja ta została podjęta na podstawie wniosku policji po tym, jak Gawryliw wjechał samochodem na teren objęty zakazem. Influencer przeprosił Polaków, twierdząc, że nie był świadomy ograniczeń w tym miejscu. Ograniczenie wjazdu wejdzie w życie natychmiast. Na ulicach Belgradu odbyła się ogromna demonstracja, w której uczestniczyło ponad 180 tysięcy osób, domagających się organizacji wyborów. Był to drugi co do wielkości protest w Serbii od upadku reżimu Slobodana Miłoszewicza. Po zakończeniu zgromadzenia doszło do zamieszek, w wyniku których policja zatrzymała 23 osoby, a kilku funkcjonariuszy zostało rannych. Protesty są odpowiedzią na tragedię, która miała miejsce na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, gdzie w wyniku zawalenia się dachu zginęło 16 osób. Władze krytykują demonstracje, nazywając ich organizatorów terrorystami wspieranymi przez zagraniczne podmioty. W ciągu najbliższych kilku godzin może pojawić się porozumienie amerykańsko-irańskie, sugerował sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio. Z kolei prezydent Donald Trump zaprzeczył tym doniesieniom, podkreślając, że negocjacje są uporządkowane i nie należy się spieszyć z zawarciem umowy. Wstępne ustalenia mają umożliwić zwiększenie liczby statków przepływających przez cieśninę Ormaz, jednak Iran zaznaczył, że nie zgodzi się na przekazanie swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Negocjacje dotyczące ostatecznego porozumienia wciąż trwają, a pozostają jeszcze sporne punkty do omówienia. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń. Okay.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. Ula!

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wolfgang Schäuble, czołowy niemiecki dyplomata, podkreślił, że Europejczycy muszą zająć stanowisko w sprawie Ukrainy, traktując ten kraj jako część Europy. Zaznaczył, że interesy Ukrainy w zakresie samoobrony powinny być reprezentowane przez Europę. CEO wymaga innego podejścia niż to, które prezentowali w ostatnich 12 miesiącach Jared Kushner i Steve Witkoff. Schäuble wskazał na konieczność jedności Europy w tej kwestii. Armia Ukrainy przeprowadziła w nocy serię uderzeń na rosyjską infrastrukturę wojskową i naftową. Celem ataków były obiekty służące eksportowi ropy oraz zaopatrzeniu rosyjskiej armii. Ukraiński sztab generalny poinformował o tych działaniach, które mają na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji. Szczegóły dotyczące skutków uderzeń nie zostały podane. Około 30 martwych ptaków znaleziono w niedzielę w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Służby ochrony środowiska oraz policja rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia przyczyny ich śmierci. Fontanna została wyłączona i ogrodzona taśmą, a na miejscu zjawili się strażacy, którzy prowadzą badania wody. Dotychczasowe pomiary nie wykazały nieprawidłowości, jednak możliwe jest, że ptaki mogły zjeść zatruty pokarm w innym miejscu. W przypadku przybycia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska będą prowadzone bardziej szczegółowe badania. Tragiczny wypadek miał miejsce w gminie Czarna Dąbrówka w województwie pomorskim, gdzie 15-letnia dziewczyna uderzyła w drzewo podczas jazdy na crossie. Zgłoszenie do służb wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. Pomimo reanimacji, nastolatka zmarła. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, a policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli również ślady oraz monitoring. Premier Węgier, Peter Magyar, zapowiedział obniżenie swojej pensji do mniej niż połowy obecnego poziomu, wynoszącego 3 800 000 forintów brutto. W ramach zmian pensje ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów również zostaną znacząco zredukowane. Miesięczny limit wynagrodzeń posłów zostanie obniżony z 7 do 5 milionów forintów. Dodatkowo kadra kierownicza spółek państwowych oraz członkowie rad nadzorczych i doradczych również będą musieli liczyć się z obniżkami wynagrodzeń. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w odpowiedzi na zmasowany atak rakietowy Rosji na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych. Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sybicha podkreślił, że atak ten, przeprowadzony przy użyciu hipersonicznego pocisku Oreśnik, wymaga zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Władze Ukrainy apelują o skoordynowane działania w celu powstrzymania agresji Rosji oraz zapewnienia trwałego pokoju. Zniszczenia obejmują nie tylko budynki mieszkalne, ale także muzea i szkoły. CEO podkreśla potrzebę natychmiastowej interwencji. W rosyjskich najwyższych kręgach władzy rośnie niezadowolenie z prezydenta Władimira Putina. CEO potwierdzają źródła bliskie Kremlowi oraz europejskie służby wywiadowcze. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to przedłużająca się wojna z Ukrainą, narastające problemy gospodarcze oraz blokady internetowe. Bankier Oleg Tinkow, który wyemigrował z Rosji, wskazuje na powszechne poczucie frustracji, stwierdzając, że wszyscy czekają na jego śmierć. Takie nastroje mogą wpływać na stabilność rządów w Rosji. W poniedziałek w Polsce utrzyma się słoneczna i sucha pogoda, a maksymalna temperatura osiągnie 27 stopni Celsjusza. Prognozy wskazują na brak opadów, CEO sprzyja letnim aktywnościom na świeżym powietrzu. Dalsze dni również mają przynieść podobne warunki atmosferyczne. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie lokalne opady deszczu w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spadnie od 1 do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatury w nocy będą się wahać od 5 do 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14-15 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. W poniedziałek w całym kraju zapowiadana jest słoneczna pogoda, a maksymalne temperatury osiągną od 21 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 30-50%. Warunki biometeo będą korzystne, a w całej Polsce odczujemy ciepło. W pobliżu miejscowości Stare Koźle w województwie opolskim doszło do pożaru nasypu kolejowego oraz zerwania sieci trakcyjnej, co spowodowało zatrzymanie pociągu osobowego relacji Bielsko-Biała – Gdynia Główna. Ewakuowano około 550 pasażerów. Na miejsce zdarzenia wysłano 9 zastępów Straży Pożarnej, które potwierdziły zgłoszenie o pożarze. Działania ratunkowe są w toku. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Kierowca Toyoty, który potrącił rowerzystkę na ulicy Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci odkryli niewielkie ilości substancji przypominających mefedron. Zatrzymanie kierowcy miało miejsce po incydencie drogowym, a sprawa jest obecnie wyjaśniana przez organy ścigania. Osoby składające fałszywe zawiadomienia do służb nie pozostaną bezkarne, zapowiedział Czesław Mroczek, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odniósł się do przypadków, które wymusiły interwencję służb, w tym w domu rodzinnym prezydenta. Mroczek zaznaczył, że policja prowadzi intensywne działania w tej sprawie i za kilka dni ma nadzieję na przekazanie istotnych informacji. Wiceminister dodał, że trwają prace nad systemem przyjmowania zgłoszeń, aby skuteczniej radzić sobie z fałszywymi alarmami. W niedzielę 24 maja w wielu regionach Polski panowały wysokie temperatury, z najcieplejszym miejscem w Lesznie, gdzie termometry wskazały 29,8 stopni Celsjusza. Zielona Góra również odnotowała blisko 30 stopni, z wynikiem 29,5 stopni. W Poznaniu i Słubicach temperatura wyniosła 29,3 stopnie. W wielu innych regionach temperatura przekroczyła 25 stopni, natomiast na Wybrzeżu było znacznie chłodniej, z najwyższą temperaturą w Kołobrzegu wynoszącą 16,7 stopni. W niektórych miejscach towarzyszyły również burze. Służby interweniowały w sobotę wieczorem w Gdańsku w związku z fałszywym zgłoszeniem o zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki Karola Nawrockiego, członka rodziny prezydenta. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że rozpoczęto intensywne śledztwo, a interwencja miała miejsce po dwóch zgłoszeniach SMS-owych. Służby, w tym Straż Pożarna i Policja, weszły do mieszkania, ponieważ podejrzewano, że mogą tam znajdować się osoby w niebezpieczeństwie. Kierwiński podkreślił, że to mieszkanie nie było zgłaszane do ochrony, a więc nie podlegało zabezpieczeniom ze strony Służby Ochrony Państwa. Wskaźnik optymizmu wśród amerykańskich konsumentów spadł w maju do rekordowo niskiego poziomu 44 punktów, co jest najgorszym wynikiem od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa. Główną przyczyną tego spadku jest gwałtowny wzrost cen benzyny, który wynika z konfliktu z Iranem oraz wcześniejszych ceł na towary importowane. W badaniach odnotowano, że 57% konsumentów twierdzi, iż wysokie ceny niszczą ich finanse osobiste, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Rosnące niezadowolenie wśród wyborców republikańskich może stanowić zagrożenie dla Trumpa i partii republikańskiej przed zbliżającymi się wyborami do kongresu. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W referendum w Krakowie wzięło udział 33,4% mieszkańców, a blisko 98% głosujących opowiedziało się za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Jeśli wyniki sondażu Exit Poll się potwierdzą, referendum będzie ważne. CEO skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów w ciągu 90 dni. Główne powody, dla których mieszkańcy zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu, to wprowadzenie strefy czystego transportu oraz poziom zadłużenia miasta. Oficjalne wyniki referendum zostaną ogłoszone prawdopodobnie w poniedziałek rano. W wyniku nocnego ataku Rosji na Kijów ucierpiała sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru. CEO uniemożliwia dalsze próby grupy. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Paweł Owad, zaapelował o wsparcie dla uszkodzonych polskich placówek. Podkreślił, że nie należy być obojętnym na sytuację polskiej społeczności w Kijowie. Rakieta nośna Długi Marsz 2F-23 wystartowała w niedzielę o godzina 17:08 czasu polskiego z Centrum Wystrzeliwania Satelitów w Fukan, wyruszając w kierunku chińskiej stacji kosmicznej Tiangong z trójką tajkonautów na pokładzie. Wśród nich znajduje się Lai Ka-ing, była hongkońska policjantka, która jest pierwszą przedstawicielką Hongkongu biorącą udział w chińskiej misji kosmicznej. Jeden z członków załogi ma spędzić w kosmosie rok, co jest dwukrotnie dłużej niż w dotychczasowych misjach statków Shenzhou. Misja ma na celu zbadanie wpływu długotrwałego przebywania w kosmosie na fizjologię człowieka. Chińska misja wpisuje się w rywalizację z Stanami Zjednoczonymi o pierwszeństwo w lądowaniu na Księżycu. Policyjny pościg za 20-letnim kierującym zakończył się zatrzymaniem na ulicy Milionowej w Łodzi. Do zdarzenia doszło przed godziną 3 w nocy, gdy kierowca Volkswagena uderzył w zaparkowany samochód i odjechał z miejsca wypadku, ignorując sygnały policji do zatrzymania. Po pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. Został on osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a po wytrzeźwieniu będą prowadzone dalsze czynności. Rosyjski reżyser Andrzej Zwiągincew podczas festiwalu filmowego w Cannes otrzymał nagrodę Grand Prix za swój nowy film Minotaur, którego akcja osadzona jest w kontekście wojny w Ukrainie. W swojej mowie dziękczynnej zaapelował do prezydenta Federacji Rosyjskiej, podkreślając, że tylko on może zakończyć rzeź, której świadkami są miliony ludzi. Zwiągincew, który w 2022 roku zdecydował się na emigrację z Rosji, zauważył, że mimo sukcesu jego film może nie trafić do rosyjskich kin z powodu cenzury, ale rozwija się piracki obieg, dzięki któremu chętni będą mogli go obejrzeć. Wcześniej na festiwalu nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja straciła w Ukrainie dotąd 4390 czołgów, 6429 bojowych wozów piechoty oraz 184 samoloty, według danych projektu analitycznego Oryx. Łączne straty obejmują także 730 transporterów opancerzonych, 2399 innych bojowych pojazdów opancerzonych oraz 416 systemów obrony przeciwlotniczej. Dodatkowo, straty te obejmują także 130 stacji radiolokacyjnych, 175 śmigłowców oraz 33 okręty i okręty podwodne. Straty te są potwierdzone wizualnie. Łukasz Gibała skomentował sondażowe wyniki referendum w Krakowie, stwierdzając, że ten wynik oznacza jedno. Polityk, który był kontrkandydatem Aleksandra Miszalskiego w ostatnich wyborach samorządowych, odniósł się do sytuacji w rozmowie z Interią. Szczegóły dotyczące jego wypowiedzi oraz dalsze kroki w tej sprawie źródło nie precyzuje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skomentował wyniki exit poll referendum w Krakowie, gratulując mieszkańcom, którzy, jego zdaniem, nie dali się zastraszyć i walczą o swoje miasto. W swoim oświadczeniu podkreślił, że to dopiero początek działań. Referendum dotyczyło odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego. Kaczyński wyraził wsparcie dla mieszkańców w ich dążeniu do zmiany władzy lokalnej. Sondażowe wyniki referendum w Krakowie pokazują, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8% głosujących, a Radę Miasta zdecydowało się odwołać 96% uczestników. Politycy prawicy, w tym przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, uznali ten wynik za ostrzeżenie dla rządzących. Przemysław Czarnek stwierdził, że głupia władza sprawowana dla pieniędzy i kolesi została przez mieszkańców Krakowa usunięta. Oficjalne wyniki referendum mają zostać ogłoszone w poniedziałek rano. W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta, uzyskując poparcie 97,8% głosujących. Przewodniczący odwołanej Rady Miasta, Jakub Kosek z Koalicji Obywatelskiej, podkreślił, że frekwencja wyniosła tylko 33,4%, co jego zdaniem nie świadczy o wielkiej mobilizacji przeciwko obecnym władzom. Wiceprzewodniczący Rady, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczył, że mimo utraty stanowiska zamierza ubiegać się o reelekcję w przyszłych wyborach. Obaj politycy wymienili się również oskarżeniami dotyczącymi kampanii przedreferendalnej. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Krakowianie zadecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz miejskich radnych w wyniku referendum. Rezultaty kampanii referendalnej ujawniły głębokie podziały polityczne w Krakowie. Ta sytuacja stanowi istotne ostrzeżenie dla rządu Donalda Tuska, a także stawia wyzwania przed prawem i sprawiedliwością. W niedzielę zakończyło się referendum w Krakowie, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. Według sondażu Exit Poll frekwencja wyniosła 33,4%, a 97,8% głosujących opowiedziało się za odwołaniem prezydenta. Jan Hoffman, inicjator referendum, zaapelował do premiera Donalda Tuska o powołanie komisarza, który będzie zarządzał miastem do czasu przyspieszonych wyborów, planowanych na 23 sierpnia. Hoffman podkreślił, że ważne jest, aby nowy komisarz skupił się na kluczowych kwestiach dla Krakowa i nie marnował czasu na nieefektywne wydatki. W niedzielnym referendum w Krakowie, w którym mieszkańcy głosowali nad odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego, według badania Exit Poll, udział wyniósł 33,4%, a większość opowiedziała się za usunięciem go z urzędu. Jeśli oficjalne wyniki potwierdzą te dane, Miszalski oraz Rada Miasta zostaną odwołani. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oceniła, że wynik referendum nie jest lokalnym incydentem, lecz częścią ogólnopolskiej tendencji, wskazując na marsz w kierunku władzy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Mobilizacja zwolenników referendum oraz wsparcie ze strony prawicowych ugrupowań, w tym Prawa i Sprawiedliwości, mogą wpłynąć na przyszłość Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. W sobotę około godziny 14 we Włocławku doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego 17-letni chłopak został porażony prądem. Mimo natychmiastowej reanimacji przeprowadzonej przez służby ratunkowe, nie udało się uratować jego życia. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a na miejscu pracują biegli w dziedzinie patomorfologii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz energetyki. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, do której uczęszczał zmarły, pożegnał go w emocjonalnym wpisie na mediach społecznościowych. W sobotę wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie odbył się jubileuszowy koncert Agnieszki Chylińskiej z okazji jej 50. urodzin. Wokalistka zaprezentowała największe hity, które towarzyszyły jej przez ponad 30 lat kariery muzycznej. Podczas koncertu podkreśliła, że publiczność jest dla niej najbliższą rodziną. Urodzinowe wydarzenie transmitowane było na antenie TVEN. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Marian Banaś ogłosił swój start w wyborach na prezydenta Krakowa oraz zapowiedział przedstawienie kandydatów do Rady Miasta. Jego decyzja została podjęta w kontekście wyników referendum, w którym przytłaczająca większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem obecnego prezydenta i Rady Miasta. Z badania Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan 360 wynika, że za odwołaniem prezydenta głosowało 97,8%, a za odwołaniem Rady Miasta 96% głosujących. Oficjalne wyniki referendum mają być ogłoszone w poniedziałek rano. Marcowa obniżka stóp procentowych w Polsce nie przyniosła oczekiwanej ulgi dla kredytobiorców, ponieważ WIBOR, kluczowy wskaźnik dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, nie zareagował na te zmiany. W rezultacie raty kredytów nie maleją w spodziewanym tempie. Sytuacja wymaga szerszej analizy, uwzględniającej nie tylko decyzje Rady Polityki Pieniężnej, ale także mechanizmy rynkowe oraz rosnącą niepewność gospodarczą. Kredytobiorcy muszą być świadomi, że obniżenie kosztu pieniądza niekoniecznie przekłada się na natychmiastowe zmiany w wysokości rat. Błonnik, często kojarzony z problemami trawiennymi, zyskuje popularność w sieci dzięki trendowi Fibermaxing, który obiecuje lepszą sytość i stabilniejszy poziom glikemii. Dietetyk Damian Parol zauważa, że ten nowy trend może mieć pozytywny wpływ na zdrowie, wpływając na mikrobiom i cholesterol. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nadmiar błonnika może być szkodliwy, dlatego ważne jest jego odpowiednie wprowadzenie do diety. Specjaliści podkreślają, że błonnik jest istotnym składnikiem zdrowej diety, mimo że przez lata miał złą renomę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje słoneczną i stabilną pogodę na początku tygodnia, z bezchmurnym niebem oraz wysokimi temperaturami. W niedzielę maksymalne wartości wyniosą od 16 do 27 stopni Celsjusza, a w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km na godzinę. W nocy z niedzieli na poniedziałek przewiduje się przelotne opady deszczu na wschodzie kraju, podczas gdy w pozostałych regionach będzie pogodnie. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 26 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. We wtorek prognozowane są maksymalne temperatury od 22 do 27 stopni Celsjusza, z możliwością słabych opadów deszczu na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Ukraiński influencer Andriy Chavrylif przeprosił za wjazd sportową korwetą nad morskie oko, twierdząc, że nie zauważył szlabanu oraz znaków zakazu ruchu. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że nie chciał nikomu zaszkodzić i bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Policja wystąpiła do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nałożenie 5-letniego zakazu wjazdu do Polski, co mogłoby uniemożliwić mu wjazd do innych krajów strefy Schengen. Sprawa jest nadal wyjaśniana, a służby zabezpieczają monitoring oraz dowody dotyczące naruszenia przepisów ochrony przyrody. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Listening to hits of three generations on DA.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.